0: Kasia Nowicka, jestem rzecznikiem prasowym Centrum Nauki Kopernik. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Nowinki i zapraszam wszystkich do Kopernika. Nie jest tylko dla dzieci.
1: Radio Nowinki, Politechnika Krakowska. Zawsze bliżej nauki.

niby nie z gór. No i do zupa na schodkach, kiedy tam idę, zawsze kogoś spotkam. Wieczorami pijemy wino do jointa, a uśmiechy pozostawiamy na fotkach. Te problemy pozostawiamy na blokach. W taki dzień mogę się w tobie zakochać, w taki dzień, w taką noc, te wakacje. Jeśli umiesz tańczyć, skarbie, to mi po.

0: na mocy porozumienia pomiędzy Polską i CERN-em jesteśmy w stanie wysłać do CERN-u grupy studenckie, które uczestniczą w budowaniu bardzo wyrafinowanych, złożonych technologicznie, ciekawych i pasjonujących urządzeń takich jak akceleratory cząstek elementarnych.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zawsze bliżej nauki.

Witam Was w czwartym tygodniu sierpnia, wakacyjnym tygodniu sierpnia. Dodam jeszcze, że w tym tygodniu imieniny obchodzą m.in. Bartłomiej, Bartosz, Jerzy, dodatkowo Patrycja, Luiza, Ludwik, Sandra, Aleksander, Maria, Monika, Cezary, Józef i Patrycja, Aleksji i Augustyn. To jeżeli chodzi o solenizantów, którym życzymy oczywiście wszystkiego najlepszego. Tak ogólnie w tym tygodniu obchodzimy również dzień zdegradowania Plutona. To tak dla informacji, chociaż ponoć ma wrócić na piedestał, zobaczymy. Dzień Windowsa, nie wiem czy tu akurat o piedestale można mówić, ale niech będzie. Dzień polskiej żywności i dzień zupy błyskawicznej. To tak dla kontrzestawienia, że określi. Dodatkowo dzień psa, moi drodzy, no jednym słowem wszystkich naszych czworonogów pozdrawiamy. Dzień tira, jakby co, to akurat możemy i narzekać, że nam droga tarasuje, ale niezwykle podważna funkcja i istotna jest. A dodatkowo, moi drodzy, święto lotnictwa polskiego, to akurat piątkowe święto, na które na pewno wielu z Was serdecznie będzie chciało się przejść, bo pewnie i pokazy lotnicze gdzie niegdzie będą. A jeżeli chodzi o kwestie klubowe, a w zasadzie koncertowe, bo o klubie tutaj nie można mówić, jedna z ostatnich odsłon piątej edycji festiwalu Rockowizna, która rozegra się właśnie w Krakowie w piątek 28 sierpnia i sobotę 29 sierpnia. Mogę powiedzieć tyle. Wszystko to na lotnisku w Czyżynach oczywiście będzie się odbywało, także mogę już w tej chwili serdecznie Was na ten koncert zaprosić tuż pod nasze akademiki zresztą. A w ramach koncertów pojawią się m.in. Lacuna Call, Coma, Lord of the Lost, Royal Republic, Jam, Icy Drinker, Nocny Kochanek, Pull the Wire, Kit Pacici, Zenek Grabowski, The Analogs i Romantycy Lekkich Obyczajów. Oczywiście na wszystkie koncerty serdecznie Was zapraszam. A jeżeli chodzi o kwestię filmową, no to mam dla Was perełkę. Perełkę, która na ekrany polskie wkroczyła no, z ogromnym poślizgiem, bo premiera była w grudniu 1962 roku. U nas pojawiła się dosłownie parę dni temu, w związku z tym jest to premiera po latach naprawdę piękna. A jest to ekranizacja powieści Franza Krawki, Proces. Ale uwaga, uwaga, w reżyserii Orsona Wellesa, geniusza ekranu, tuza filmu, nie wiem co by jeszcze powiedzieć. Mamy tutaj skromnego urzędnika, który zostaje niespodziewanie aresztowany, a następnie powiadomiony, iż wytoczono przeciwko niemu proces. A generalnie chodzi tutaj oczywiście o pewną formę utopii związaną, no powiedzmy, ze statusem państwa totalitarnego i policyjnego. Produkcja, tak jak powiedziałem, z 1962 roku, a jest to film, który był przez Orsona Wellesa nakręcony w momencie, kiedy nie za bardzo podobał się amerykańskiemu establishmentowi, a w zasadzie politykierom, bo wtedy w Hollywoodzie, nie wiem czy macie świadomość, były różne dziwne akcje, a on, no cóż, można powiedzieć, że miał troszeczkę lewicowe poglądy. Film jest produkcją francusko-włosko-niemiecką, w zasadzie RFN-owską, bo wtedy o połączeniu Niemiec nikt jeszcze nie marzył. A film do obejrzenia oczywiście w wybranych kinach, w związku z tym poszukajcie. A jak nie, możecie sprawdzić również na serwisach streamingowych, no bo jest to pozycja na pewno warta obejrzenia i oczywiście zachęcam do jej śledzenia, obejrzenia, no i przetworzenia, a również przemyślenia. No i informacje bieżące, a tutaj chciałbym Was zaprosić na 35. Forum Ekonomiczne w Karpaczu, które odbywać się będzie między 8 a 10 września 2026 roku, a jest to największa i chyba najważniejsza konferencja społeczno-ekonomiczna w Europie Środkowej, która od ponad 3 dekad stanowi kluczową platformę dialogu między polityką, biznesem, nauką i kulturą. A konferencja w Karpaczu odbędzie się ze współudziałem Politechniki Krakowskiej. W związku z tym, tym bardziej zapraszam do śledzenia mediów uczelnianych, gdzie będą krótkie zestawienia i informacje dotyczące wydarzeń, które były prowadzone również przez prelegentów
czy przedstawicieli naszej uczelni. Przypominam, konferencja, a w zasadzie forum ekonomiczne w Karpaczu, 35. forum ekonomiczne w dniach od 8 do 10 września. Zapraszam. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a za tym idzie, przypominam, że pomimo wakacyjnej pory, my dla Was na okrągło cały czas nadajemy i pracujemy. A programy autorskie możecie słuchać codziennie o godzinie 9 rano i wieczorem o 20 lub 21, natomiast słuchać możecie nas na okrągło całą dobę, bo oczywiście na 24 godziny program nadajemy dzień po dniu, także to wszystko do Waszej dyspozycji cały czas. Dodam jeszcze ze swej strony, że możecie dzisiaj liczyć oczywiście na serdeczne pozdrowienia i zaproszenia oczywiście do współtworzenia naszego radia. A dzisiaj do usłyszenia, żegna Was Tomasz Kapuśniak.

A dzisiejsze spotkanie rozpoczynamy od pieniędzy, moi drodzy, no bo ciężko sobie wyobrazić, aby działalność naukowa bez takich funduszy mogła funkcjonować. Co prawda dalej można pomyśleć o tym, że pieniądze na naukę w Polsce mogłyby być większe, ale trzeba zaznaczyć, że właśnie 300 podmiotów sektora nauki i szkolnictwa wyższego otrzymało subwencję ministerialną w kwocie ponad 28 miliardów złotych. Z tego trzeba przyznać, Politechnika Krakowska uzyskała cały 1%, prawie 1%, ale jest to oczywiście i tak niewiele w porównaniu chociażby z Uniwersytetem Jagiellońskim, który utrzyskał z tej subwencji 1,5 miliarda złotych, chociaż Uniwersytet Warszawski prawie 1,3 miliarda.

milionów, natomiast Politechnika Warszawska i AGH powyżej 900 milionów. No cóż, moi drodzy, do tego poziomu jeszcze troszeczkę nam brakuje, ale mam nadzieję, że niedługo uda się uzyskać oczywiście znaczne większe środki, na czym zresztą myślę pan rektor Andrzej Szarata bardzo intensywnie razem z Senatem i zarządem uczelni pracują.

A skoro już była mowa o Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa, tudzież subwencjach, to nie można nie wspomnieć również o innym aspekcie funkcjonowania ministerstwa, bo została zaktualizowana mapa infrastruktury badawczej, polska mapa infrastruktury badawczej. A w tym przypadku trzeba od razu zaznaczyć, że dokonano przeglądu infrastruktur obecnych na polskiej mapie infrastruktury badawczej od roku 2020 oraz przeprowadzono nowych infrastruktur. W konsekwencji przeglądu 70 infrastruktur wpisanych na polską mapę infrastruktury badawczej pozostało 61, w tym m.in. Narodowa Sieć Metrologii Współrzędnościowej działająca w formie konsorcjum koordynowanego przez Politechnikę Krakowską. Dokonano również nowych zgłoszeń, a wśród nich Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego Politechniki Krakowskiej oraz Polska Sieć Badań nad Surowcami i Energią z udziałem Politechniki Krakowskiej. Łącznie na zaktualizowanej mapie znalazło się ponad 165 infrastruktur, czyli nowych ośrodków badawczych.

Natomiast jeżeli chodzi o badania, no to nie możemy oczywiście pominąć milczeniem no, sukcesu osobistego, ale również naukowego. Bo doktor habilitowany inżynier Maria Kurański z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej uzyskała z dniem 27 lipca 2026 roku decyzją prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria chemiczna. Dodajmy jeszcze, że pani profesor oczywiście, od lat związana jest z Wydziałem Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej i Katedrą Polimerów Politechniki Krakowskiej, a jej działalność naukowa koncentruje się na badaniach nad nowoczesnymi materiałami oraz rozwiązaniami uwzględniającymi aspekty środowiskowe i zasady zrównoważonego rozwoju. No, my oczywiście też się przyłączamy do gratulacji, które uzyskała również od władz uczelni. A skoro mowa również o sukcesach, to trzeba pochwalić również naszych absolwentów, bo Angelika Duda, absolwentka architektury krajobrazu na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, zdobyła pierwsze miejsce w konkursie IFLA w kategorii projektów studenckich. Nagrodzono jej pracę dyplomową poświęconą koncepcji biocentotycznego parku na terenie Stowarzysza Wisły w Krakowie, która wykorzystuje rozwiązania oparte na naturze i odpowiada na wyzwania związane ze zmianami klimatu oraz ochroną bioróżnorodności. To kolejny sukces studentek i absolwentek Politechniki Krakowskiej w tym prestiżowym europejskim konkursie.

A teraz informacja dotycząca sztucznej inteligencji. No bo nie wiem, czy macie świadomość, ale wszedł AI Act, czyli nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej, a także ustawy o systemach sztucznej inteligencji z dnia 23 lipca 2026 roku. I w ramach tego oczywiście chciałbym zwrócić razem z Centrum Cyfryzacji uwagę na nowe obowiązki związane z wykorzystaniem systemów sztucznej inteligencji. W przypadku użytkowników systemów AI szczególnie znaczenie mają wymagania dotyczące przejrzystości i transparentności korzystania ze sztucznej inteligencji. A celem nowych przepisów jest oczywiście zapewnienie odbiorcom jasnej informacji o tym, kiedy mają kontakt z systemem sztucznej inteligencji oraz czy dana treść została wygenerowana lub zmodyfikowana z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Na Politechnice Krakowskiej trwają prace nad regulaminem wdrażania i wykorzystywania systemu sztucznej inteligencji na uczelni, które będą kompleksowo określały zasady korzystania z narzędzi i systemów AI w działalności uczelni oraz przygotowaniem ogólnego szkolenia dotyczącego wykorzystania AI, które będzie obowiązkowe dla wszystkich pracowników, a w trakcie którego omówione zostaną wszelkie aspekty wykorzystania AI na naszej uczelni. Do czasu wprowadzenia regulaminu Centrum Cyfryzacji przypomina o zasadach pamiętać, a to wszystko możecie znaleźć również na stronie Centrum Cyfryzacji.

teraz informacja, która no jest w zasadzie również pewnego rodzaju komunikatem, bo strategia zrównoważonego rozwoju kampusu Politechniki Krakowskiej na lata 2026-2031 została przyjęta na Politechnice Krakowskiej i wprowadzona w życie zarządzeniem rektora Politechniki Krakowskiej. Określa priorytetowe i długoterminowe cele strategiczne oraz uzupełnia i wskazuje dodatkowe obszary, w których możliwa jest realizacja na PK idei zrównoważonego rozwoju. Polega ona na dążeniu do poprawy jakości życia przy zachowaniu równości społecznej, a także bioróżnorodności i bogactwa zasobów naturalnych i polega m.in. na wypracowaniu odpowiedzialnego kompromisu między harmonijnym rozwojem społeczeństwa a kwestiami związanymi z ochroną środowiska przyrodniczego. Realizacja strategii ma przynieść korzyści dla środowiska przyrodniczego, społeczności akademickiej, badań naukowych oraz edukacji i promocji, a wśród celów strategicznych w tych obszarach są m.in. zwiększenie wartości przyrodniczej kampusu, zrównoważone zarządzanie terenami uczelni, opracowanie planów ogólnych dla kampusów, udostępnienie kampusów mieszkańcom miasta, realizacja celu zrównoważonego rozwoju przez pracowników uczelni w pracach badawczych oraz podczas pełnienia obowiązków służbowych. Innowacyjność i wysoka efektywność rozwiązań poprawiających jakość funkcjonowania uczelni, uzupełnianie treści nauczania o kluczowe zagadnienia dotyczące zrównoważonego rozwoju, a także nawiązywanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz organami administracji lokalnej.

teraz możemy się troszeczkę pochwalić, bo okazuje się, że odpady mogą oczyszczać jeziora i zamieniać się w nawóz. Technologię tą na Politechnice raz, Politechnice Krakowskiej oczywiście, wraz z partnerami z Polski i z Litwy, opracowano inteligentne materiały na bazie odpadowych zeolitów i sorbentów, które wychwytują z wody związki azotu i fosforu. A po recyklingu można je przekształcić w nawóz do roślin z kontrolowanym tempem uwalniania składników pokarmowych. System opracowany przy udziale Politechniki Krakowskiej powstał w ramach międzynarodowego projektu Clean Lake, którego liderującą badaniom uczelnią jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dodać jeszcze należy, że oczywiście ta technologia znajduje już swoje zastosowanie. Natomiast jeżeli już się chwalimy, to należy również powiedzieć, że Politechnika Krakowska rozpoczyna współpracę naukową i dydaktyczną z Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice w Pyrzycach. Będzie służyć to m.in. wzmacnianiu niezawodności, bezpieczeństwa infrastruktury śląskiego lotniska, a dzięki podpisaniu właśnie porozumienia studenci Politechniki Krakowskiej zyskają możliwość odbywania unikatowych praktyk i stażów. A list intencyjny o współpracy podpisali dyrektor Politechniki Krakowskiej profesor Andrzej Szarata i Artur Tomasik, prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, operatora Katowice iPort.

No i na koniec zaproszenie, moi drodzy, bo już 8 września o godzinie 12 rozpocznie się 35. Forum Ekonomiczne w Karpaczu, a zainteresowanie tegoroczną edycją jest wyjątkowo duże, bo Karpacz odwiedzi ponad 6 tysięcy gości, liderów świata polityki, gospodarki, nauki i kultury z ponad 60 krajów, a wśród nich będą reprezentanci naukowców i ekspertów z Politechniki Krakowskiej. Tegoroczna edycja forum odbędzie się pod hasłem Architektura nowego porządku, stabilność w czasach zmian i to właśnie wokół tego zagadnienia koncentrować się będzie program wydarzenia obejmujący 8 głównych obszarów tematycznych: forum cyfryzacji, forum ochrony zdrowia, forum regionów, gospodarkę, politykę międzynarodową, bezpieczeństwo, społeczeństwo oraz zrównoważony rozwój. Program forum uzupełnią liczne strefy i inicjatywy specjalne, w tym Business Stage SGH, Dom Cyfrowej Polski, Forum Polska-Czechy, Forum Polsko-Chińskie, spotkanie autorskie Uniwersytet Jagielloński, Dual AS Politechnika Krakowska, Strefa AGH, Strefa Politechniki Warszawskiej oraz Strefa Uniwersytetu Warszawskiego. A jak co roku Forum Ekonomiczne przyciąga najważniejszych decydentów politycznych oraz przedstawicieli administracji publicznej, władz samorządowych. A wśród gości specjalnych znajdą się eksperci, naukowcy i liderzy opinii z całego świata.

I to już tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy poranek. Ja serdecznie Wam dziękuję za uwagę i oczywiście zapraszam do słuchania Radia Nowinki. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pkedu.pl, kliknąć przycisk włącz radio i w zasadzie sprawę mamy załatwioną, bo reszta oczywiście należy do nas. A swoją drogą oczywiście życzę Wam, jeżeli jeszcze jesteście na wakacjach, dobrej pogody i wypoczynku. A jeżeli jesteście w pracy, no cóż moi drodzy, kiedyś urlop i tak do Was dotrze. Pozdrawiam. Do usłyszenia. Tomasz Kapuśniak.

ciągle mgła, zadyma gaz, gdzie tu, gdzie raz, a każde tłumaczy się samo przez się, jak klisza w lustrze.

0: Witam serdecznie, Mezo z tej strony, Vito WS z tej strony, Kwaśna z tej strony, DJ Skill z tej strony. Pozdrawiamy Radio Nowinki i wszystkich studentów Politechniki.
1: Ważne, że potrafisz widzieć dobro. Ważne, że dostrzegasz jego okno. To kształtuje twój światopogląd. Człowiek, to musisz.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

attributable.

0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
1: Това е кола зелено!
2: Na mocy porozumienia pomiędzy Polską i CERN-em jesteśmy w stanie wysłać do CERN-u grupy studenckie, które uczestniczą w budowaniu bardzo wyrafinowanych, złożonych technologicznie, ciekawych i pasjonujących urządzeń takich jak akceleratory cząstek elementarnych.
3: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zawsze bliżej nauki.

Witam Was w czwartym tygodniu sierpnia, wakacyjnym tygodniu sierpnia. Dodam jeszcze, że w tym tygodniu imieniny obchodzą m.in. Bartłomiej, Bartosz, Jerzy, dodatkowo Patrycja, Luiza, Ludwik, Sandra, Aleksander, Maria, Monika, Cezary, Józef i Patrycja, Aleksji i Augustyn. To jeżeli chodzi o solenizantów, którym życzymy oczywiście wszystkiego najlepszego. Tak ogólnie w tym tygodniu obchodzimy również dzień zdegradowania Plutona. To tak dla informacji, chociaż ponoć ma wrócić na piedestał, zobaczymy. Dzień Windowsa, nie wiem czy tu akurat o piedestale można mówić, ale niech będzie. Dzień polskiej żywności i dzień zupy błyskawicznej. To tak dla kontrzestawienia, że określa. Dodatkowo Dzień Psa, moi drodzy, no jednym słowem wszystkich naszych czworonogów pozdrawiamy. Dzień Tira, jakby co, to akurat możemy i narzekać, że nam droga tarasuje, ale niezwykle podważna funkcja i istotna jest. A dodatkowo, moi drodzy, Święto Lotnictwa Polskiego, to akurat piątkowe święto, na które na pewno wielu z Was serdecznie będzie chciało się przejść, bo pewnie i pokazy lotnicze gdzie niegdzie będą. A jeżeli chodzi o kwestie klubowe, a w zasadzie koncertowe, bo o klubie tutaj nie można mówić, jedna z ostatnich odsłon piątej edycji festiwalu Rockowizna, która rozegra się właśnie w Krakowie w piątek 28 sierpnia i sobotę 29 sierpnia. Mogę powiedzieć tyle. Wszystko to na lotnisku, w Czyżynach oczywiście będzie się odbywało, także mogę już w tej chwili serdecznie Was na ten koncert zaprosić tuż pod nasze akademiki zresztą. A w ramach koncertów pojawią się m.in. Lacuna Call, Coma, Lord of the Lost, Royal Republic, Jam, Icy Drinker, Nocny Kochanek, Pull the Wire, Kit Pacici, Zenek Grabowski, The Analogs i Romantycy Lekkich Obyczajów. Oczywiście na wszystkie koncerty serdecznie Was zapraszam. A jeżeli chodzi o kwestię filmową, no to mam dla Was perełkę. Perełkę, która na ekrany polskie wkroczyła no, z ogromnym, ogromnym poślizgiem, bo premiera była w grudniu 1962 roku. U nas pojawiła się dosłownie parę dni temu, w związku z tym jest to premiera po latach naprawdę piękna. A jest to ekranizacja powieści Franza Krawki, Proces, ale uwaga, uwaga, w reżyserii Orsona Wellesa, geniusza ekranu, tuza filmu, nie wiem co by jeszcze powiedzieć. Mamy tutaj skromnego urzędnika, który zostaje niespodziewanie aresztowany, a następnie powiadomiony, iż wytoczono przeciwko niemu proces. A generalnie chodzi tutaj oczywiście o pewną formę utopii związaną, no powiedzmy, ze statusem państwa totalitarnego i policyjnego. Produkcja, tak jak powiedziałem, z 1962 roku, a jest to film, który był przez Orsona Wellesa nakręcony w momencie, kiedy nie za bardzo podobał się amerykańskiemu establishmentowi, a w zasadzie politykierom, bo wtedy w Hollywoodzie, nie wiem czy macie świadomość, były różne dziwne akcje, a on, no cóż, można powiedzieć, że miał troszeczkę lewicowe poglądy. Film jest produkcją francusko-włosko-niemiecką, w zasadzie RFN-owską, bo wtedy o połączeniu Niemiec nikt jeszcze nie marzył. A film do obejrzenia oczywiście w wybranych kinach, w związku z tym poszukajcie. A jak nie, możecie sprawdzić również na serwisach streamingowych, no bo jest to pozycja na pewno warta obejrzenia i oczywiście zachęcam do jej śledzenia, obejrzenia, no i przetworzenia, a również przemyślenia. No i informacje bieżące, a tutaj chciałbym Was zaprosić na 35. Forum Ekonomiczne w Karpaczu, które odbywać się będzie między 8 a 10 września 2026 roku, a jest to największa i chyba najważniejsza konferencja społeczno-ekonomiczna w Europie Środkowej, która od ponad 3 dekad stanowi kluczową platformę dialogu między polityką, biznesem, nauką i kulturą. A konferencja w Karpaczu odbędzie się ze współudziałem Politechniki Krakowskiej, w związku
związku z tym tym bardziej zapraszam do śledzenia mediów uczelnianych, gdzie będą krótkie zestawienia i informacje dotyczące wydarzeń, które były prowadzone również przez prelegentów czy przedstawicieli naszej uczelni. Przypominam, konferencja, a w zasadzie forum ekonomiczne w Karpaczu, 35. forum ekonomiczne w dniach od 8 do 10 września. Zapraszam. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a za tym idzie przypominam, że pomimo wakacyjnej pory, my dla Was na okrągło cały czas nadajemy i pracujemy. A programy autorskie możecie słuchać codziennie o godzinie 9 rano i wieczorem o 20 lub 21, natomiast słuchać możecie nas na okrągło całą dobę, bo oczywiście na 24 godziny program nadajemy dzień po dniu, także to wszystko do Waszej dyspozycji cały czas. Dodam jeszcze ze swej strony, że możecie dzisiaj liczyć oczywiście na serdeczne pozdrowienia i zaproszenia oczywiście do współtworzenia naszego radia. A dzisiaj do usłyszenia, żegna Was Tomasz Kapuśniak.

0: mocy porozumienia pomiędzy Polską i CERN-em jesteśmy w stanie wysłać do CERN-u grupy studenckie, które uczestniczą w budowaniu bardzo wyrafinowanych, złożonych technologicznie, ciekawych i pasjonujących urządzeń takich jak akceleratory cząstek elementarnych.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zawsze bliżej nauki.

jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi,

高也出奇。 Gewehr sind bunnerlich, sehr

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

Witam Was w czwartym tygodniu sierpnia, wakacyjnym tygodniu sierpnia. Dodam jeszcze, że w tym tygodniu imieniny obchodzą m.in. Bartłomiej, Bartosz, Jerzy, dodatkowo Patrycja, Luiza, Ludwik, Sandra, Aleksander, Maria, Monika, Cezary, Józef i Patrycja, Aleksji i Augustyn. To jeżeli chodzi o solenizantów, którym życzymy oczywiście wszystkiego najlepszego. Tak ogólnie w tym tygodniu obchodzimy również dzień zdegradowania Plutona. To tak dla informacji, chociaż ponoć ma wrócić na piedestał, zobaczymy. Dzień Windowsa, nie wiem czy tu akurat o piedestale można mówić, ale niech będzie. Dzień polskiej żywności i dzień zupy błyskawicznej. To tak dla kontrzestawienia, że określa. Dodatkowo dzień psa, moi drodzy, no jednym słowem wszystkich naszych czworonogów pozdrawiamy. Dzień tira, jakby co, to akurat możemy i narzekać, że nam droga tarasuje, ale niezwykle podważna funkcja i istotna jest. A dodatkowo, moi drodzy, święto lotnictwa polskiego, to akurat piątkowe święto, na które na pewno wielu z Was serdecznie będzie chciało się przejść, bo pewnie i pokazy lotnicze gdzie niegdzie będą. A jeżeli chodzi o kwestie klubowe, a w zasadzie koncertowe, bo o klubie tutaj nie można mówić, jedna z ostatnich odsłon piątej edycji festiwalu Rockowizna, która rozegra się właśnie w Krakowie w piątek 28 sierpnia i sobotę 29 sierpnia. Mogę powiedzieć tyle. Wszystko to na lotnisku w Czyżynach oczywiście będzie się odbywało, także mogę już w tej chwili serdecznie Was na ten koncert zaprosić tuż pod nasze akademiki zresztą. A w ramach koncertów pojawią się m.in. Lacuna Call, Coma, Lord of the Lost, Royal Republic, Jam, Icy Drinker, Nocny Kochanek, Pull the Wire, Kit Pacici, Zenek Grabowski, The Analogs i Romantycy Lekkich Obyczajów. Oczywiście na wszystkie koncerty serdecznie Was zapraszam. A jeżeli chodzi o kwestię filmową, no to mam dla Was perełkę. Perełkę, która na ekrany polskie wkroczyła no, z ogromnym poślizgiem, bo premiera była w grudniu 1962 roku. U nas pojawiła się dosłownie parę dni temu, w związku z tym jest to premiera po latach naprawdę piękna. A jest to ekranizacja powieści Franza Krawki, Proces. Ale uwaga, uwaga, w reżyserii Orsona Wellesa, geniusza ekranu, tuza filmu, nie wiem co by jeszcze powiedzieć. Mamy tutaj skromnego urzędnika, który zostaje niespodziewanie aresztowany, a następnie powiadomiony, iż wytoczono przeciwko niemu proces. A generalnie chodzi tutaj oczywiście o pewną formę utopii związaną, no powiedzmy, ze statusem państwa totalitarnego i policyjnego. Produkcja, tak jak powiedziałem, z 1962 roku, a jest to film, który był przez Orsona Wellesa nakręcony w momencie, kiedy nie za bardzo podobał się amerykańskiemu establishmentowi, a w zasadzie politykierom, bo wtedy w Hollywoodzie, nie wiem czy macie świadomość, były różne dziwne akcje, a on, no cóż, można powiedzieć, że miał troszeczkę lewicowe poglądy. Film jest produkcją francusko-włosko-niemiecką, w zasadzie RFN-owską, bo wtedy o połączeniu Niemiec nikt jeszcze nie marzył. A film do obejrzenia oczywiście w wybranych kinach, w związku z tym poszukajcie. A jak nie, możecie sprawdzić również na serwisach streamingowych, no bo jest to pozycja na pewno warta obejrzenia i oczywiście zachęcam do jej śledzenia, obejrzenia, no i przetworzenia, a również przemyślenia. No i informacje bieżące, a tutaj chciałbym Was zaprosić na 35. Forum Ekonomiczne w Karpaczu, które odbywać się będzie między 8 a 10 września 2026 roku, a jest to największa i chyba najważniejsza konferencja społeczno-ekonomiczna w Europie Środkowej, która od ponad 3 dekad stanowi kluczową platformę dialogu między polityką, biznesem, nauką i kulturą.
a konferencja w Karpaczu odbędzie się ze współudziałem Politechniki Krakowskiej. W związku z tym, tym bardziej zapraszam do śledzenia mediów uczelnianych, gdzie będą krótkie zestawienia i informacje dotyczące wydarzeń, które były prowadzone również przez prelegentów czy przedstawicieli naszej uczelni. Przypominam, konferencja, a w zasadzie forum ekonomiczne w Karpaczu, 35. forum ekonomiczne w dniach od 8 do 10 września. Zapraszam. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a za tym idzie, przypominam, że pomimo wakacyjnej pory, my dla Was na okrągło cały czas nadajemy i pracujemy. A programy autorskie możecie słuchać codziennie o godzinie 9 rano i wieczorem o 20 lub 21, natomiast słuchać możecie nas na okrągło całą dobę, bo oczywiście na 24 godziny program nadajemy dzień po dniu, także to wszystko do Waszej dyspozycji cały czas. Dodam jeszcze ze swej strony, że możecie dzisiaj liczyć oczywiście na serdeczne pozdrowienia i zaproszenia oczywiście do współtworzenia naszego radia. A dzisiaj do usłyszenia, żegna Was Tomasz Kapuśniak.

0: Co ludzie o tym myśleli? Co tu ludzie z okolic o tym mówili, myśleli?
1: Ludzie o tym myśleli, to w Polsce tego nie było, jak Pero jest. A za to milicja się nie bierze, ani milicja za to nie uwagi nie wyca. Aby przyjechali się śmiali z tego.
2: Słuchacie audycji GPS.

0: wprowadzamy w nowy tydzień. Dobry wieczór, Polsko! Z tej strony Albert Pusa.
1: A z tej towarzystwie... strony Jakub Green.
0: O właśnie, i jeszcze
1: a z tamtej
0: tam jest,
1: strony.
0: Tam jest jeszcze Sławik Piotr, oczywiście nas realizuje, a to... No, w porównaniu do pogody dzisiejszej, w zasadzie to z tego weekendu ostatniego, która nie była zbyt stabilna, to w ramówce Radia Nowinki stabilnie GPS wprowadzamy w nowy tydzień po raz przedostatni. GPS The Last Tried trwa w najlepsze, ale no, niby GPS się kończy, ale my
1: też, nic
0: nie zmieniamy.
1: My też się kończymy.
0: My się skończyliśmy już dawno. Nie udawajmy, prawda, że jest inaczej. Dzisiaj format jaki? No, standardowy, no tak powiedziałem. Stabilnie w odróżnieniu do pogody panującej na zewnątrz.
1: Oj,
0: bo
1: tak. Wychodziłem do pracy dzisiaj i było piekiełko, a godzinę później wyszedłem na chwilę na przerwę i się okazało, że leje.
0: Tak,
1: a, potem, potem mi Słowik Piotr i moi rodzice wysyłają jakieś zdjęcia, że wszystko pozalewało.
0: No właśnie, więc nawet na Google Mapsach można było w niektórych miejscach w Krakowie zobaczyć takie ikonki zdalanej drogi. Nie wiem, czy miałeś okazję, ale no, coś takiego jest. No, w każdym razie taki mamy stan pogody, ta piosenka dzisiaj nie poleci. Ale za chwilę... Właśnie o Krakowie będzie i
1: będzie.
0: O pewnych zmianach, o których w zasadzie tak lubimy dosyć często rozmawiać. No ale o tym już za chwilę.
1: Na które lubimy bardzo często narzekać, bym powiedział bardziej.
0: Tak jest, też się zdarza, ale te będą szły w świetle tego, co akurat kojarzy się przyjemnie. Fail Emotions Reborn, teraz na antenie Radia Nowinki.

0: Który mamy rok?
1: 2026.
0: Że taka muzyka leci.
1: Kraków. A w Krakowie od poniedziałku dziś obowiązują wakacyjne rozkłady jazdy komunikacji miejskiej. Jeżeli ktoś jeszcze nie zauważył, jeżeli ktoś jeszcze nie był w komunikacji dziś, no to informuję, że ma być ta oferta według miasta lepsza niż rok temu.
0: Okej, to jest... Nie wiem, czy jest aż tak trudno to zrobić w sumie.
1: Generalnie zwiększono częstotliwość kursowania głównych linii autobusowych w weekendy z 30 minut na co 24 minuty.
0: No to jeżeli ktoś z was jest perfekcjonistą i bolą go takie różnice, to ja wam bardzo współczuję.
1: Mnie zawsze boli, jak teraz jest... Czy to było w sensie, no bo w latem chyba już tak nie ma, jak tramwaje jeżdżą co, średnio co 7,5 minuty. Że jeden kurs jest za 7 minut, a kolejny jest za 8 minut i kolejny znowu za 7.
0: Ale jakby jeździły tak, wiesz, co te odstępy, gdyby były dwa razy dłuższe, to już nie wyglądałoby tak źle, bo wtedy byłoby to równe 15 minut.
1: No, generalnie, jak już o tramwajach mowa, utrzymano częste kursy tramwaju numer 50 w pierwszej części wakacji. Cokolwiek to znaczy, a linia 20 będzie częściej kursować na początku lipca.
0: Właśnie chciałem powiedzieć, że dla mnie ta pierwsza część wakacji brzmi jak po prostu do końca lipca.
1: Prawdopodobnie by tak było. Tramwaj numer 11 będzie jeździł również w soboty, a autobus numer 300 zapewni dojazd na lotnisko co 10 minut między godzinami 5 a 23.
0: Okej. Okay.
1: No, do rozkładu Słowik mnie tu disuje już na słuchawce, słyszę, więc przyspieszę. Do rozkładu wraca także sezonowa linia rekreacyjna LR2 do Przylasku Rusieckiego.
0: O, chciało. Dwójka! No to już w końcu coś ciekawego, bo ja jakiś czas temu opowiadałem o LR1, czy LR0 nawet.
1: To prawda. Wprowadzono również zmiany nazw w części przystanków znowu.
0: Się zmieniło.
1: I teraz tak... Żebym tutaj nie pokłamał, to sobie szybko jeszcze nawet pod linka swojego zajrzę.

0: odpowiedniki, więc stąd nazwy. Natomiast docelowo chcą w mieście ujednolicić schemat nazewnictwa, na przykład dopisek OS jako osiedle, żeby go całkowicie... żeby go całkowicie usunąć przy nazwach osiedli, czy na przykład usunięcie też tytułów wojskowych w nazwach generałów ulic, coś tam. Albert już ziewa, nie dziwię się, bo nie było nic ciekawego z Kraków w Krakowie. Jak jeszcze dzisiaj szukałem jakichś newsów pod Kraków na zeszły tydzień, to wszystko było o dzisiejszych powodziach.
1: Właśnie chciałem powiedzieć, najciekawsze w Krakowie ostatnio było to, że jak nie walnęło!
0: I już nas zalało wszystko, ja byłem w szoku. A teraz zaleje nas muzyka, Liquido Narcotic.
1: Fajne.

0: co zawsze. Głucha cisza.
1: Palmowski
2: agent,
1: okej, okay, agent w utworze Halo, halo, no to nie radio wielki, halo, halo, wróciliśmy, halo, halo, halo, halo, halo, halo, piaseczno,
2: halo, halo,
1: piaseczno,
3: halo,
2: halo, halo,
1: halo,
3: a,
1: patrz go, patrz go, patrz go, a, bo, okej, okay, bo jeszcze musiało to wyjść, halo,
2: halo,
4: halo, halo,
1: piaseczno.
4: Halo?
1: Bo tam właśnie się przenosimy.
2: Halo, halo.
1: Jest
2: halo?
1: Cieplej, jest cieplej, więc trochę chętniej jakby jest, idziemy się udać w jakąś drzemkę. Udajemy się w jakąś drzemkę czy coś. Ja, bo po prostu ta pogoda jest taka zamulająca strasznie, co nie? No i podobnie w sumie poczuł się właśnie mieszkaniec Piaseczna, który jest kierowcą BMW. Dlaczego jest to istotne? Ponieważ... A no właśnie, tenże kierowca, mając blisko 2 promile alkoholu w organizmie, wziął i zasnął w samochodzie. I to jakby nie byłoby nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że zasnął na środku drogi w samochodzie.
2: O, wow.
1: Skąd on się tam wziął w ogóle? Nie wiadomo.
2: No, wsiadł.
1: Generalnie policjanci dostali zgłoszenie właśnie o samochodzie, który stoi po prostu na środku jezdni w Zalesiu Górnym i blokował ruch. Jak to samochód na środku drogi oczywiście. Wiadomo, że jest to... już BMW, to było w ogóle gdzieś niedaleko jakiegoś ronda, żeby było śmieszniej. No i tak patrzą, a gość sobie tam śpi. 32-latek, który ma blisko właśnie 2 promile alkoholu we krwi. I żeby tego było mało, to jeszcze nie posiada uprawnień do kierowania pojazdem. Tylko, że...
2: Ale on nie kierował pojazdem, siedział w nim tylko.
1: No właśnie on tak mówi. On twierdzi, że on tym pojazdem nie kierował. On w ogóle nie wie, co to jest za samochód i skąd on się tam wziął.
2: Aha, okej.
1: No właśnie. Żeby tego było mało, no to w pewnym momencie, biorąc pod uwagę to, że no jakby no on jest jedyną osobą w tym miejscu. Słyszę to Family Frost, który nam gra gdzieś tam w oddali. Mało tego, słuchaj, wyobraź sobie, że jak on się trochę już ocknął, wiesz, wyszedł z tego stanu upojenia sennego, jak dotarło do niego, w jakiej znajduje się sytuacji, czyli zatrzymania, to stwierdził, że on tego tak nie zostawi.
2: Zatrzymania samochodu.
1: Nie do mnie tak. Nie do mnie. I wziął, zaczął się zachowywać agresywnie. Zaczął mieć pretensje do policjantów, że go obudzili. Zaczął ich wyzywać. Wyzywać mało powiedziane. Tam padały groźby śmierci.
2: O, wow. Oj, oj, oj.
1: I wyobraź, oj, oj, oj. Dobra, i teraz zgaduj. Ile? No bo jakby grozi mu kara pozbawienia wolności. Zgaduj, ilu lat?
2: Do 5.
1: No do 5 faktycznie, ale do 3.
2: A!
1: Jak ktoś jest do 3, to jednocześnie do 5. Tak?
2: Nie,
1: bo jest poniżej 5.
2: Odwrotnie, jeżeli ktoś jest do 5, to jest jednocześnie do 3.
1: No nie, bo jak jest powyżej 3, to jest... To nie jest do 3. Jak coś jest do 5, to nie jest do 3.
2: W sensie zawiera się w sobie, co? Nie, ja nie wiem.
1: Odleciało dwóch humanistów gadających o literkach. Co o liczbach? Air and Fire Weekend.

0: Zostajemy w Polsce.
1: Dobra.
0: A w Polsce dokładnie...
2: Polska górą.
0: O, nice. A dokładnie w powiecie bytowskim 20-letni mieszkaniec tegoż powiatu trafił do policyjnego aresztu po kradzieży alkoholu i zakłóceniu porządku publicznego.
1: I to tyle? Koniec, tak. Dobra. Roll the song, nie wiem.
0: I to mogłoby być tyle, gdyby nie to, że zaraz po tym, jak go spisali i opuścił tenże przybytek aresztu, zaledwie kilkanaście minut później wrócił do tego samego sklepu i próbował kraść piwo i pączki.
1: O! Do tego samego sklepu wrócił.
0: Dokładnie do tego samego sklepu.
1: To nie wierzę... A nie, czekaj. Nie, to chciałem użyć... metafory błyskawicy, ale dopiero później zdałem sobie sprawę z tego, że ona byłaby błędna, bo chciałem powiedzieć, że przecież piorun nigdy nie uderza w to samo miejsce. On zawsze uderza w to samo miejsce. I więc tak pewnie pomyślała policja.
0: Policjanci ustalili przy tym, że dwa dni wcześniej też dopuścił się jeszcze jednej kradzieży alkoholu. A łączna wartość skradzionego mienia przekroczyła 800 zł. Drogie te pączki.
1: 800 zł?
0: W trzech kradzieżach, no to pewnie drogi alkohol.
1: To chyba było w centrum Krakowa.
0: Nie, w powiecie bytowskim.
1: A rzeczywiście. Kraków nie jest w powiecie bytowskim.
0: Śledczy zakwalifikowali te trzy zdarzenia jako tak zwany czyn ciągły, dzięki czemu zamiast wykroczeń sprawa została uznana za przestępstwo. I 20-latkowi grozi teraz kara pozbawienia wolności. Ile?
1: 5 lat.
0: Dokładnie tak.
1: No, tutaj się zgadza.
0: Nie mogło być inaczej. No, jak już chcecie kraść, nie powiem tego.
1: Nie kraść to miliony.
0: Nie, chciałem powiedzieć, że nie wracajcie do tego samego miejsca 3 razy, ale...
1: To swoją drogą, tak. Wstyd to kraść i dać się złapać, mówi Piotr Słowik.
0: Tak, na ucho. Coś w tym jest.
1: Być może.
0: No, to chyba wyczerpaliśmy to. O, wyczerpaliśmy chyba temat. Teraz idziemy na lody. The Amazons in my mind.

0: W ramach GPS-u bardzo często rozmawiamy o tym, jak to... Strzelę cię kiedyś. Po pierwsze za wcinanie się, po drugie za próby poprawienia mnie na antenie. Słuchaj. W ramach naszej audycji często mówimy, bo nie powiem, że lubimy o tym mówić, o tym, jak to kierowcy lubią się napić przed jazdą. Zresztą w sumie nawet dzisiaj o tym było, w tym BMW gość, no, spał.
1: Allegedly?
0: Że kierował? Allegedly, dokładnie, bo w sumie to nie ma dowodów na to, że on kierował. Może ktoś po prostu zaparkował na środku drogi i go tam po prostu ustawił. Akurat jak on był narąbany.
1: You never know.
0: No to poza samą karą, jaką jest utrata prawa jazdy, no i potencjalnie też pojazdu, patrząc na przepisy dotyczące konfiskat, to do tego, jeżeli taki kierowca będzie chciał z powrotem wrócić za kółko, no to musi odbyć kurs reedukacyjny, prawda? Prawda. Musi odbyć jeszcze raz po prostu kurs na prawo jazdy, tylko że ten kurs... No był dużo tańszy od takiego pierwszego kursu, który zdaje każdy, który ma tam 18 lat, powiedzmy.
1: Ile tam kosztował wtedy?
0: Kiedy?
1: Teraz, w sensie, no, ile kosztował tak ten kurs?
0: Wyobraź sobie, że reedukacyjny kurs na prawo jazdy kosztował 500 zł.
1: 500?
0: To jest nic. To jest dosłownie nic. Więc taki potencjalny kierowca, który stracił sobie prawo jazdy w związku z nadużywaniem substancji odurzających, w tym alkoholu, po prostu płacił 500 i robił sobie nowe prawko. To się zmieni, moi drodzy, ponieważ cena zrobienia reedukacyjnego kursu na prawo jazdy wzrasta pięciokrotnie.
1: 2,5 tysiąca.
0: Więc poza samą karą, jaka jest utrata prawa jazdy, plus no, najprawdopodobniej też jakaś kara pieniężna z tym związana, a i oczywiście konfiskata pojazdu, no to jeszcze 2,5 tysiąca, jeśli chcesz za to kółko wrócić. To jest według mnie całkiem dobry sposób prewencyjny. Ja bym to wywindował jeszcze wyżej. Takich 5 klocków.
1: Czemu co nie? Powiesz na taki pomysł, jak już idziemy w tę stronę, to idźmy jak najbardziej po bandzie. Zlikwidujmy testy reedukacyjne.
0: Co?
1: Że się straci prawo jazdy? Kropka, do końca życia.
0: Grubo, czyli mówisz, że nie ma miejsca na poprawę.
1: Nie ma.
0: Okej, okay, to jest twoja opinia. Bo, uwaga, jeszcze jedna zmiana albo będzie do tego wszystkiego, bo... No, co tam?
1: Albo może nie do końca życia, ale... Na zawiasy, w sensie 5 lat masz nie jeździć i po 5 latach dopiero możesz zrobić taki kurs.
0: No to są te zakazy prowadzenia pojazdów kilkuletnie, które wszyscy sobie ignorują. Ale inna zmiana jest jeszcze do tego wszystkiego, bo kierowcy złapani po pijaku do tego będą musieli jeszcze przejść badania psychologiczne i lekarskie, żeby w ogóle takiego kursu się podjąć. Ha! Ha! Ha! No i jakby to nie są działania, które są podejmowane bez żadnej podstaw, bez żadnych pobudek, bo tylko w ubiegłym roku policjanci zatrzymali ponad 95 tysięcy kierowców będących pod wpływem alkoholu. Więc 95 tysięcy.
1: 95 tysięcy
0: szybko...
1: zatrzymanych.
0: Tak.
1: A nie tych, co jeździło po alkoholu, bo ilu musiało być niezłapanych.
0: Tak, ale wyobraź sobie, 95 tysięcy. Gdyby każda z tych osób chciała wrócić do prowadzenia pojazdem przy nowych przepisach, 237,5 miliona do budżetu państwa.
1: Uff.
0: Całkiem nieźle, nie? No właśnie. Pieniążki. Alphaville. Dla mnie to brzmi jak melodia.

0: Dzień dobry. Wróciliśmy.
1: Zaskoczenia.
0: Zaskoczenia, bo gdzieś melodyjka nam zniknęła w tle, ale to przypadek.
1: Ale to już było.
0: I nie wróci więcej.
1: Oby.
0: Właśnie, to super się złożyło. Słowik, daj mi jeszcze raz tę melodyjkę z tego. Dziękuję. O, wow. O, wow.
1: Ja słyszałem to w sobotę, przysięgam, kilkukrotnie.
0: I uwaga,
1: to w środowisku
0: sześciu
1: naturalnym.
0: Największych producentów lodów w Japonii. To jest mój temat na teraz.
1: Wow, okay.
0: Stanie przed sądem.
1: O, oh, wow.
0: Pod zarzutem udziału w nielegalnym kartelu cenowym.
1: What?
0: Dokładnie tak. To dokładnie
1: lodowy.
0: Taka była moja reakcja.
1: Kartel lodowy.
0: Tamtejsza komisja do spraw uczciwego handlu podejrzewa firmy o wieloletnie uzgadnianie terminów i skali podwyżek cen lodów oraz mrożonych deserów, co miało naruszyć przepisy antymonopolowe. Czyli jakbyście w Japonii i lody były drogie, to już wiecie dlaczego.
1: To już wiecie dlaczego. Wow.
0: Tak jest. Według śledczych przedsiębiorstwa wykorzystywały rosnące koszty produkcji jako pretekst do wspólnego podnoszenia cen, zamiast konkurować między sobą. Jeśli zarzuty się potwierdzą, firmom grożą wysokie kary finansowe i nakaz zakończenia niedozwolonych praktyk.
1: Anti-competitive behavior.
0: No. Trochę jak...
1: Wyciągnąłem to ze szkolenia w korporacji.
0: Trochę jak mam wrażenie... Cola i Pepsi, oni się tak one się tak zwalczają trochę dla jaj.
1: Lidl i Biedronka, nie?
0: To chyba nie jest... Ej, ze wszystkich rzeczy, które się działy w Polsce i na świecie między markami, to mam wrażenie, że to jest real talk, co się tam dzieje. Że oni nie mają tego uzgodnionego, tylko i naprawdę w tych działach marketingu się nienawidzą.
1: Jak kiedyś w Polsce wybuchnie wojna domowa, to już wiemy dlaczego.
0: Tak, jedni będą mieli czerwone flagi, drugie niebieskie. Ci mający niebieskie będą mówić po niemiecku.
1: W sumie racja.
0: A ci, co będą mieli czerwone, będą mówić po portugalsku.
1: Właśnie, bo Biedronka nie jest polska. No dobra, ale wracajmy do tematu.
0: Nie ma więcej. Dlatego sobie już ciągnę off topic. Także ja bym śledził, jeżeli byście chcieli jechać do Japonii latem, to jak dopiero jak się rozwiąże ta sprawa, bo będą tańsze lody.
1: Lody, nie loty.
0: Chciałbym, gdyby loty były tańsze. No. Satoshi, all we are about.

0: No słucham.
1: No dzwonię po garaż ogrodowy.
0: No słucham.
1: No dzwonię po garaż ogrodowy.
0: Co podaję?
1: No dzwonię po garaż ogrodowy. Człowieku, Zbyszek, ty żyjesz?
2: Słuchacie audycji GPS.

0: Słuchacie audycji GPS.
1: Ale co podpalił?
2: No ktoś podpalił, ja nie wiem kto.
0: Tym razem nikt nie podpalił. Ja swoją drogą wyjątkowo na potrzeby dzisiejszej audycji zostaję w Polsce i to jest mój ostatni temat. Jeszcze nie ostatni w dzisiejszej audycji, bo za chwilę też Kuba wróci do was ze swoim ostatnim. Ale jest. W każdym razie ja przenoszę się do Bogatyni. Bogatynia. Ponieważ tamtejsza straż miejska...
3: To się do Bogatyni, bo Bogatynia.
0: Tak. Tamtejsza straż miejska otrzymała zgłoszenie od jakiegoś po prostu złośliwego sąsiada, którego można by tak wziąć za frak i wytarmozić za ten jego brak godności, ponieważ dostali zgłoszenie dotyczące chłopca sprzedającego lemoniadę. Po prostu. Jemu to bardzo najwidoczniej nie pasowało, że ktoś może zarabiać. I jednocześnie może go ominęło takie... Może go ominęły takie zmiany w prawie gospodarczym, że do pewnej kwoty to generalnie nie trzeba podatków odprowadzać, więc dzieci mogą se to robić. No, troszkę się zagotowałem. W każdym razie, Straż Miejska w Bogatyni zareagowała na to zgłoszenie i faktycznie przyjechała na miejsce Straż Miejska. No i rzeczywiście młody chłopiec sprzedawał tę lemoniadę. No i zapytano go w ogóle, no dlaczego, jaki jest cel tego, nie? Czy po prostu zarobić, czy na coś konkretnego? Może okazało się, że chłopak po prostu zarabia na książki do szkoły.
3: O, wow. No 2026.
0: Musi jeszcze zarobić na książki normalnie do szkoły. I Straż Miejska zainterweniowała i zarekwirowała cały asortyment z własnych pieniędzy.
3: A, że drogą kupna.
0: Dokładnie tak. Całą lemoniadę przygotowaną przez chłopca wykupili, że tak powiem, po cenie rynkowej.
3: A zapłacili kaucję? Butelki?
0: Wiesz co, nie wiem, czy on to sprzedawał na butelki, czy na kubki, czy na cokolwiek. W każdym razie Bogatyńska Straż Miejska po prostu wykupiła cały zapas przygotowany przez chłopca, dzięki czemu mógł on, znaczy będzie mógł, bo prawdopodobnie jeszcze nie ma wykazu podręczników na najbliższy rok szkolny.
3: Nie, no już koniec roku chyba był, czy będzie?
0: No dobra, ale...
3: Powinien być.
0: Nie, no wykaz podręczników to się pojawia dopiero na początku następnego roku.
3: A, no nie pamiętam już.
0: No w każdym razie dzięki tej interwencji chłopak będzie mógł sobie kupić książki, a ja mam szczerą nadzieję, że sąsiad, który go zgłosił, dowiedział się o tym i w pięty mu poszło.
3: Oby. Ja bym tam na mnie...
0: News pozytywnie, negatywny. Pozytywny dlatego, że no fajna sytuacja. Negatywny dlatego, że tego sąsiada to trzeba coś kurde z nim zrobić.
3: Ci sąsiedzi.
0: No w Polsce to najgorzej. The White Stripes, Seven Nation Army.

0: Słuchacie audycji GPS.
1: Ja już tego nie mogę słuchać!
0: Ja też na koniec mam jakiś taki pozytywno-negatywny
2: news.
0: I wychodzę! Też mam na koniec jakiś taki, mam wrażenie, pozytywno-negatywny news. Bo argentyńskie władze, bo o mundialu, tak trochę dookoła mundialu bym powiedział bardziej. Bo argentyńskie władze zdecydowały, że ponad 13 tysięcy osób zalegających spłaceniem alimentów nie będzie mogło wejść na mecze Mistrzostw Świata w piłce nożnej w 2026 roku. To teraz.
3: Okej.
0: Tak, lista dłużników została przekazana amerykańskim służbom, że, bo jakby ktoś mi mógł powiedzieć, ej, Kuba, ale w Argentynie nie ma mundialu. No, to już właśnie. Otóż właśnie Argentyńczycy po prostu przekazali służbom dane w ramach programu Tribuna Segura, który dotychczas służył identyfikowaniu stadionowych chuliganów. A tym razem za osoby stwarzające zagrożenie uznano także tych, którzy uchylają się od obowiązku utrzymywania swoich dzieci.
3: O, wow! No. Alimenciarze.
0: Tak, alimenciarze, dokładnie. Osoby zalegające spłaceniem alimentów nie będą mogły wejść na mecze Mistrzostw Świata. Decyzja ma zwiększyć skuteczność egzekwowania alimentów i wywrzeć dodatkową presję na dłużnikach, którzy planowali wyjazd na mundialu organizowany w Stanach, Kanadzie i Meksyku.
3: Wyobraź sobie na bramkach. Tak, na bramkach jesteś. I ochroniarz, ktokolwiek sprawdzający bilety, mówi ci, ale pod to nie wejdzie. Por qué? Bo pana dziecko dalej czeka na pieniądze.
0: Co? Ke?
3: Ke hijo? No tengo un hijo. No właśnie. Que me digas? Coś takiego. I no właśnie.
0: Ale w ogóle to może wyglądać jeszcze inaczej, bo to jest w ramach programu, jeszcze raz tutaj powtórzę, który dotychczas służył identyfikowaniu stadionowych chuliganów. Czyli równie dobrze oni mogą, równie dobrze, próbując wejść na ten stadion, to mogą zostać zawinięci w trytytkę.
3: O!
0: Pan nie wejdzie, a poza tym na dołek.
3: No i super. No i tak trzeba żyć.
0: Więc taki trochę pozytywno-negatywny, no bo alimenciarze to negatywny, ale robienie im na złość to zdecydowanie pozytywny.
3: Otóż to. Tak samo złośliwym sąsiadom i pijanym kierowcom. Tak.
0: No, w tym złośliwym... co? Jak to się mówi? W sensie... No, kończymy.
3: Tak.
0: Tym złośliwym akcentem, bo tak chciałem powiedzieć. Kończymy dzisiejsze przedostatnie wydanie audycji GPS. Wprowadzamy w nowy tydzień.
3: Piotrkowi się bardzo spodobał ten dźwięk.
0: Oj, tak. Także co, my się słyszymy w przyszłym tygodniu. Może się uda coś ogarnąć, żeby było fajniej, a jak nie, to i tak będzie fajnie, bo będziemy my.
3: Będzie trochę dłużej.
0: Tak, pod kątem muzycznym na pewno będzie trochę dłużej.
3: Tak jest.
0: Także...
3: Bądźcie z nami, będzie warto naprawdę.
0: Tak. Pożegnamy się z wami, my chcemy się z wami pożegnać w...
3: Godziwy sposób.
0: Godziwy sposób, w dobrym stylu, także... także tak jak... Inaczej. Tak jak teraz się żegnamy też.
3: Albert Pusa.
0: Jakub Green, Słowik Piotr. Calvin Harris i Example will be coming back. Niespecjalnie.
3: No nie znaczy, za tydzień.
0: Znaczy tak, za tydzień. Jeszcze ostatni raz za tydzień will be coming back. Do usłyszenia. Cześć.

0: Poranek w Nowinkach. Od poniedziałku do piątku, od 9 do 11. Z nami wstaniesz prawą nogą.
1: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Kino.
2: Siedzę sobie, proszę pana, w kinie. Pan rozumie? Tak patrzę, że siedzę sobie w kinie, proszę pana. Patrzę na to. No fajne to, filmy zagraniczne. Prawda?
1: Teatr. To beer or not to beer?
3: Hamlet! To znowu ty! Jak ja cię nie lubię!
4: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Każdą środę po 21. Kultywuje Tomasz Kapuśniak.
5: Sądzę, że będzie się zajmował rozrywką, kulturą, sztuką.
6: www.nowinki.pk.edu.pl. Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.

0: GPS. Wprowadzamy w nowy tydzień, w każdy poniedziałek o 20:00 na antenie Radia Nowinki.
1: Radio Nowinki, Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.

Voll.